To jest Radio Gra.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: wtorek w kalendarzu, 11 dzień sierpnia, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze informacje.
1: Stany Zjednoczone przekażą Kolumbii 15,5 miliona dolarów na pomoc po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych, a 61 budynków zawaliło się. W Kolumbii trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia zorganizują ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Jak mają wyglądać te szkolenia?
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
3: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
2: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
1: O czym informował nasz reporter Michał Dobrołowicz. To będzie pokaz naszej zmodernizowanej armii, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda o zbliżającej się paradzie wojskowej. W sobotę w defiladzie w Warszawie i paradzie w Gdyni weźmie udział ponad 300 pojazdów, 60 statków powietrznych i 20 okrętów. Czego można się jeszcze spodziewać podczas obchodów Święta Wojska Polskiego? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
4: 9 skoczków spadochronowych, zobaczymy ich z flagami Polski, Unii Europejskiej i NATO. Poza tym w defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie przejdzie prawie 2000 żołnierzy. Będą reprezentować wszystkie 5 rodzajów sił zbrojnych, a więc wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Na ulicy pojawi się też nowoczesny sprzęt wojskowy.
5: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na wtorek. Na razie od samego rana no niezbyt wakacyjnie, niezbyt letnio, dość pochmurno i tak naprawdę może tak być przez cały dzień. Wyjdzie owszem również trochę słońca, no i jeszcze do południa mamy szansę na przelotne opady deszczu. A później po południu temperatura z około 15 stopni o poranku wzrośnie do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem nie powinno już padać.
0: Ktoś tutaj sobie ziewnął.
5: Ktoś sobie pospał, ale już na szczęście się budzę. Mhm. Już kawusia jest gotowa, także ja również już prawie gotowa, tak na 90%.
0: Na wszelki wypadek nie kasuj tej drzemki, to tam się odzywa, właśnie wibruje w telefonie. Piotr Olszowski
5: i Oliwia Ciszewska. No to gramy.

0: I tak oto wracamy z tej wycieczki dookoła świata. Aqua za nami. Za chwilę gramy dalej, moi drodzy.
1: Tak, będzie się działo. Ja już wiem, co za chwilę poleci, ale wy jeszcze tego nie wiecie i tak mogę potrzymać was w tej niepewności.
0: Ej, weź, dajesz. No powiedz, prosimy. No.
1: Zagramy utwór pięknej blondynki.
0: No a później zajrzymy do kalendarza. Zostańcie blisko Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, budzimy się, budzimy. Ja już wyłączyłam wszystkie budziki, wszystkie przypomnienia o tym, że w ogóle trzeba jakkolwiek być na nogach. No i stoję przy naszym kalendarzu, sprawdzamy, co się dzieje. Dzisiaj 11 dzień sierpnia, imieniny Zuzanny, Klary, Włodzimierza, Aleksandra, ale także mojego kochanego Piotra.
1: Naprawdę? No jestem tym zaskoczony.
0: Jak co dzień.
1: Przyjmuję wszystkie życzenia. Tego dnia taka ciekawostka z kalendarza, dokładnie 60 lat temu podczas zwołanej w Chicago konferencji prasowej, niejaki John Lennon przeprosił za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to dobrze, że przeprosił.
0: Tak, jednak, tak, tak, tak.
1: Czasami trzeba się zebrać i przeprosić.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
8: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobrze gramy od samego rana i budzimy was 11 sierpnia, czyli dokładnie jeszcze, bo tego nie dodaliśmy, no. Dzień konserwatora zabytków.
1: Ach, to nieprzypadkowe i nie byle jakie święto.
0: Bardzo ważne święto.
1: Właśnie, mnóstwo zabytków mamy. I myślę tutaj nie tylko o tak zwanym, jak to się ładnie mówi, zespole staromiejskim. To jest najpopularniejszy zespół w Toruniu. Jeśli ktoś myśli, że jakiś inny zespół jest popularny, nie. Staromiejski jest najpopularniejszy. Ale wracając do zabytków, mamy zabytkowy tramwaj.
0: Mamy zabytkowe dzielnice, kamienice.
1: Tak, zabytkowy autobus. A ja za jakiś czas to podejrzewam, że całe Rubinkowo, wracając do dzielnic, będzie też zabytkowe. I trzeba będzie tam otworzyć jeden wielki betonowy park etnograficzny. Pozdrawiamy całe Rubinkowo, tak by the way.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Alex Warren w Radiu Gra to już za nami, ale spokojnie, mamy jeszcze trochę tego dobrego grania do siódmej.
1: Będzie trochę magii w powietrzu.
0: O, proszę
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, tak, nie tylko po siódmej w naszym horoskopie, ale także na antenie Magic in the Air. Jeszcze do godziny siódmej.
2: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia na wtorek. Na razie od samego rana, no niezbyt wakacyjnie, niezbyt letnio, dość pochmurno i tak naprawdę może tak być przez cały dzień. Wyjdzie owszem również trochę słońca, no i jeszcze do południa mamy szansę na przelotne opady deszczu. A później po południu temperatura z około 15 stopni o poranku wzrośnie do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem nie powinno już padać.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: roku, jak zwykle, nieco wolniej. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, trzeba także uważać na remonty na drogach, bo wiele tras, no, będzie niestety nieco zmienionych przez to.
1: A to rzeczywiście na tę płynność ruchu wpływa, a nie tylko remonty wpływają. Wczoraj na przykład mieliśmy akcję Trzeźwość mniej więcej w okolicy Rubinkowa, w związku z czym wielu kierowców musiało zwolnić, zastanawiało się, co się tam z przodu dzieje, ale to było wczoraj. Czy dziś taka akcja będzie i gdzie będzie, tego nie wiemy, a jak nawet się dowiemy, to też mocno rozważymy, żeby o tym powiedzieć na antenie, no bo to nie o to w takich akcjach chodzi, żeby wiedzieć wcześniej. Zbliżamy się do 7:00, o pełnej oczywiście kolejne wiadomości u nas. Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dla wszystkich, którzy nie mają zegara pod ręką, już za chwilę godzina 7, moi drodzy. Po 7 jeszcze sporo się będzie działo, ale zanim to zerknęliśmy, że pewne święto w regionie, prezydent Grudziądza ma dzisiaj urodziny.
1: Tak, pan Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, obchodzi 56. urodziny. Wszystkiego najlepszego, tak się zastanawiamy trochę, czy jak prezydent któregokolwiek z miast w naszym regionie obchodzi urodziny, to na przykład, nie wiem, jak myślisz, zaprasza prezydentów innych dużych miast do siebie?
0: Ale że tak dzwonią do siebie, no, takie, no, hej Paweł, wpadniesz na urodzinki?
1: Aha, a później dzwoni do prezydenta Bydgoszczy i mówi, hej Rafał, wpadniesz na urodzinki? A Rafał mówi, a Paweł będzie? No i na tym próby zorganizowania jakiejś jednej wspólnej wielkiej przyjacielskiej imprezy się kończą. Raport i najświeższe informacje z Torunia i z regionu i z kraju, ze świata przed nami za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, 2 tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Po reklamie.
1: Wtorek 11 sierpnia jest 7 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w naszym mieście to efekt tegorocznej suszy. Zarówno śniegu, jak i deszczu nie spadło w tym roku na tyle, by wody gruntowej wystarczyło do zasilenia polskich rzek. Nasz reporter Artur Stochla o sytuacji rozmawiał z doktorem habilitowanym Marcinem Świtoniakiem, profesorem UMK w Toruniu, z Katedry Nauk o Glebie i Ekologii Krajobrazu.
3: przez to, że jest niski stan wody w Wiśle, czy występuje jakieś zagrożenie dla lokalnej flory i fauny?
11: Lokalnie można pewne zmiany zaobserwować. Może nawet w drugą stronę. Pojawia się roślinność w miejscach odsłoniętych, w których wcześniej jej nie było. Bezpośrednio to, że w tej chwili mamy w Wiśle taki niski stan wody i w większości rzek, niesie pewne zagrożenia. Na przykład w wielu miejscach ta woda bardziej się nagrzewa, przez co jest bardziej podatna na eutrofizację. To z kolei może spowodować w wielu miejscach nawet śnięcie ryb i to, co obserwowaliśmy w Odrze w ostatnich latach.
20: Jesteśmy zaskoczeni, jak szybko pobiliśmy ubiegłoroczny rekord, przyznaje profesor. Rok temu niski stan Wisły, wynoszący 85 cm, obserwowaliśmy jesienią, a teraz w pierwszej dekadzie sierpnia odnotowaliśmy już 79 cm, mówi naukowiec.
2: Wiadomości z regionu.
20: O poranku przenosimy się do Chełmży. Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje o postępach dotyczących nowej inwestycji w regionie. Chodzi o rondo na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Chełmińskiej i Chełmińskiego Przedmieścia. Jest zgoda na realizację tej inwestycji. W jej ramach powstaną także przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe oraz chodniki. Szczegóły na Gra.fm. I jeszcze w raporcie informacje z kraju. Strażacy sprzątają po wieczornych i nocnych burzach. Odnotowano łącznie ponad 350 interwencji. Najwięcej na Mazowszu oraz u nas w województwie kujawsko-pomorskim. W Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Na Mazowszu o poranku bez prądu jest 9 tysięcy odbiorców.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Zapraszam na raport sportowy. Za nami spotkanie żużlowej U24 Ekstraligi. Zawody w Grudziądzu przerwano jednak wczoraj po trzech seriach ze względu na opad deszczu. Do tego momentu po 19 punktów zdobyły GKM oraz Sparta Wrocław, a po 17 Falubas Zielona Góra i Klub Sportowy Toruń. Te drużyny zajęły egzekwo trzecie miejsce. Wszyscy nasi zawodnicy startowali po trzy razy. Bartosz Derek przywiózł 3 punkty, Mikołaj Duchiński i Jan Heleniak po 5, Antoni Kawczyński 4 oczka. Kawczyński miał trochę pecha, bo zaliczył upadek prowadząc w jednym z biegów. Dzisiaj ostatnie dla Torunian runda U24 Ekstraligi. Przed nami ściganie w Częstochowie. Tam powalczą Włókniarz, Motor, Sparta Wrocław i Press Toruń. I jeszcze zmieniamy dyscyplinę. Czas na tenis. Iga Świątek jest w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pewnie pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Po pochmurnym poranku na niebie w Toruniu nie zabraknie dzisiaj przyjaśnień. Do południa może jeszcze pokropić. Na horyzoncie nie ma jednak ani burzy, ani upału. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 20 stopni. Momentami dzisiaj silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Dzień dobry, ja się kłaniam, ja się witam, a koleżanka coś tam skroluje tą myszką, coś tam
0: sprawdzam
1: szuka.
0: Sprawdzam sobie, co tam fajnego jeszcze u nas poleci, ale może jeszcze nie będę zdradzać. Powiem będzie trochę tak, latynoskich rytmów też.
1: O. Taką mam tu dobrą DJ-kę na pokładzie, a wy? Zróbcie głośniej, Piotr Kolczowski.
0: I Oliwia Ciszewska, gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu. Niezmiennie na fali 88 i 8 FM. No, a propos tych fal, to ostatnio dużo o Wiśle się jednak mówi. Nasza fala dużo większa niż ta wiślana, trzymając kciuki jednak za naszą królową rzekę.
1: Może prawda? Przypłynie jeszcze, ja liczę na to. Naprawdę.
0: A może horoskop coś nam na ten temat powie?
1: Może faktycznie ruch księżyca na niebie to też tam sprawia, że te przypływy, odpływy się pojawiają.
0: Też.
1: Liczmy na to, naprawdę. Ale dzisiaj księżyc w znaku lwa sprawi, że my będziemy nieco bardziej pełni energii. Tak podobno ma się stać. Łatwiej będzie nawiązać nam także porozumienie z ludźmi. Także przewiduję dzisiaj więcej gadania i mniej pracowania. No, chyba że słucha nas jakiś zodiakalny strzelec, ten poczuje wiatr w żaglach i trochę będzie jednak chciał popracować. Podobnie jak koziorożec. No, pozostali skupią się na integracji.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Polska w radiu gra. Jakaś taka obca w tym numerze, mam wrażenie. To chyba nie przypadek, nie sądzę. No dobrze, ktoś mógł się poczuć dzisiaj trochę obco w Toruniu, bo klimat jakiś taki trochę inny, nie? Czy z samego rana?
1: Się tak zrobiło
0: jesiennie. Ja myślałem, że to już początek roku szkolnego, a tfu!
1: I spokojnie, ten dzień jeszcze będzie słoneczny. Tak myślę i tak czuję.
0: Przypomnę, 11 sierpnia to jest.
1: Czyli Dzień Konserwatora Zabytków. No i również o tym nam powiedzieliście w waszych telefonach do redakcji.
2: Ja chyba dzisiaj mam podwójne święto, bo jestem już starym zabytkiem, 60-letnim, więc chyba będę musiał się dzisiaj dobrze zakonserwować. Pozdrawiam.
0: No to wszystkiego najlepszego podwójnie chyba w takim razie życzymy.
1: Tak, rozumiemy, że to 60 urodziny, także tak naj. A jeżeli chodzi o tą konserwację, no to trzeba się odezwać do konserwatora.
0: Tak.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
13: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
12: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
13: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
12: Brzmi idealnie, muszę to zobaczyć.
13: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
3: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, lecimy szybko, ponieważ poranek musi być taki sprawny, szybki. Wstajemy z łóżka, lecimy po kawę, no i później do pracy. Ale, moi drodzy, nie za szybko, bo jak złapie was policja, no to niestety jest nieprzyjemnie.
1: Tak, jak to było nieprzyjemnie dla 235 kierowców, bo tylu przekroczyło dozwoloną prędkość podczas ostatniej akcji Prędkość, która miała miejsce w piątek, 7 sierpnia. 235 kierowców w Toruniu przekroczyło dozwoloną prędkość. Niesamowite, nie?
0: Nie, no to w ogóle po co się tak spieszyć?
1: Ja to w ogóle podejrzewam, że to tylko ten pierwszy przekraczał prędkość, a reszta po prostu jechała za nim. Ciekawe, czy ktoś próbował się tak tłumaczyć. Podpowiadamy, to może nie zadziałać.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Live, Radio Gra. Mało majowo dziś w pogodzie od rana, ale piosenka jak najbardziej w Radio Gra może być.
1: No i a jeżeli chcemy zrozumieć tekst, w którym śpiewamy, to już za chwilę będzie coś po polsku. Roxy i Faust się pojawią na szeroką wodę.
0: Ty mnie sugerujesz, że czegoś nie zrozumiałe?
1: Nie, bardzo dobrze rozumiesz.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
10: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: Po pochmurnym poranku na niebie w Toruniu nie zabraknie dzisiaj przyjaśnień. Do południa może jeszcze pokropić. Na horyzoncie nie ma jednak ani burzy, ani upału. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Toruniu 20 stopni. Momentami dzisiaj silniej powieje, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre granie od samego rana na 88 i 8 FM w Toruniu. Nie wiem, czy słyszeliście, ale 154 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych czekają na uczniów w Toruniu.
1: Proszę bardzo, w końcu jest szansa trafić do ogólniaka, do którego zawsze chciał się trafić, a lata temu nas tam nie wysłali.
0: Tak, masz szansę w końcu, jest, Olo, masz szansę.
1: A tak w ogóle to ja bym się upewnił, czy te 154 wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych to na pewno są miejsca dla uczniów. Czy to przypadkiem nie chodzi o nauczycieli, nie?
0: Ale że zrobili sobie takie dłuższe wakacje?
1: Ja na ich miejscu też bym się do roboty nie śpieszył.

0: to już bardzo blisko ósmej na zegarze, drodzy państwo. Panie i panowie, zbliżamy się do godziny ósmej. Tak chciałem oficjalnie podprowadzić. Za chwilę najświeższe informacje u nas.
1: Myślę, że tak
0: masz?
1: Oficjalnie tak. To się przyda. A, wiele ciekawych informacji. Coś sobie czytam, sprawdzam gazetki, wiesz.
0: A to nie mów jeszcze. To za chwilę po ósmej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. 79 centymetrów. Taki był wczoraj stan wody w Wiśle, a to rekord naszej rzeki na wysokości Torunia. Naukowiec z naszego miasta, doktor habilitowany Marcin Świtoniak, profesor UMK z Katedry Nauk o Glebie i Ekologii Krajobrazu, przyznaje, że nawet dla badaczy te wyniki są zaskakujące.
14: Jeszcze w zeszłym tygodniu ten poziom wody chociażby tutaj na naszym posterunku Wisły Toruń o 10 cm wyższy. Wszyscy są zaskoczeni, jak bardzo szybko pobiliśmy zeszłoroczny rekord 85 cm i to na jesieni, we wrześniu 2025 roku, a teraz mamy pierwszą dekadę sierpnia i już zaledwie 79 cm. To są zmiany kilkunastu centymetrów w ciągu tygodnia nawet, a więc bardzo duże zmiany.
13: W takich okresach WOPR w Toruniu zawsze apeluje do mieszkańców oraz turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania nad rzeką.
15: Dzieje się na drogach.
13: Mamy informacje dla kierowców z Torunia. Na Starówce do jutra wyłączony z ruchu będzie jeszcze odcinek Ciasnej od Łaziennej do Mostowej. Wszystko przez remont elewacji domu Eskenów. Przypominamy także o wyłączonym fragmencie Żwirki i Wigury na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Wczoraj ze względu na remont torów tramwajowych zmieniła się także organizacja ruchu na Kąt Konstytucji 3 maja. I jeszcze w raporcie informacje ze świata. Nie żyje co najmniej 111 osób. 87 zostało rannych. Zawaliło się ponad 60 budynków. To bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Swoją pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone. Mają przekazać 15,5 miliona dolarów wsparcia na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Akcja ratunkowa wciąż trwa.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Zapraszam na raport sportowy. Srebrny medal Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
16: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
13: Mówiła zadowolona wicemistrzyni Europy. Sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium zajęliśmy czwarte miejsce. Wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Teraz piłka nożna. Liverpool wypożycza z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo. Urugwajczyk zadowolony, a Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. Nowy sezon Premier League tuż za 12 dni. Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
13: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone przed południem słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne, barometry pokazały 1017 hektopaskali, ciśnienie rośnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Już po ósmej, ale jeżeli właśnie utknęliście w korku, a może na przystanku, a może jeszcze w łazience, to bądźcie jak Ricky Martin i zakręćcie sobie loka.
0: I żyjcie living la vida, loka, ten wtorek, wtoreczek, Piotr Kulszowski.
1: I Oliwia Ciszewska, gramy.
0: Zrób głośniej.

0: ciągle.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie na antenie Radia Gra. No i nareszcie w końcu też doczekaliśmy się tego, że Polacy się bogacą, ponieważ oszczędności Polaków przekroczyły 4 biliony złotych.
2: 4 biliony złotych, matko z córką, ja to nie wiem, ile to jest zer nawet, a co dopiero o samej kwotę mieć świadomość.
1: No to posłuchaj, oszczędności Polaków na koniec pierwszego kwartału tego roku przekroczyły te 4 biliony złotych, a jest to porównywane do analogicznego okresu 2025 roku.
2: Nie wiem jak ty, Oliwia, ja to tak, aż tak dużo nie mam odłożone, a ty?
1: Ja też nie.
2: No ale to chyba i tak dobrze, zobacz, ty masz trochę, ja mam trochę, razem 4 biliony. Nieźle, ale tak sobie myślę, kurczę, naprawdę w połowie wakacji tyle pieniędzy odłożone?
1: Nie, no ale posłuchaj, to jest mierzone na koniec pierwszego kwartału tego roku.
2: A teraz mamy sierpień,
1: nie,
2: wakacje.
1: Nie, to już tych pieniędzy nie ma.
2: Zostały na zapiekankach.
1: I gofrach.
2: I cymbergajach.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze, mamy już 11 dzień sierpnia, czyli tylko 2 dni do oficjalnego zamknięcia bulwaru przed Wielkim Świętem, Festiwalem Wisły w Toruniu. Oczywiście utrudnienia nam się szykują, dokładnie to już od czwartku będzie zamknięty bulwar od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Będzie to po prostu czasowe wyłączenie z ruchu tego miejsca.
1: Ja tylko tak sobie myślę, że to chyba nie jest jedyna zmiana, nie? Bo uważam, że powinno zostać wprowadzone na przykład pierwszeństwo obiektów pływających nad tymi jeżdżącymi kołowymi, nie?
0: Tak, zniesienie zakazu zatrzymywania się i postoju na wysokości Torunia, bo kto płynie w stronę Gdańska, śmiało można zatrzymywać się przy bulwarze.
1: Ewentualnie jeszcze jakieś ograniczenie prędkości, tak żeby było i na rzece bezpiecznie, nie?
0: No, a ja to mam trochę wrażenie, że te wszystkie regulacje to trochę jak krew w piach. No, kiedy w Wiśle nie woda, a piach.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie, muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
12: Euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz.
13: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25

0: stróżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Bardzo serdecznie witamy raz jeszcze wszystkich. Dzień dobry mówimy kibicom i kibickom czarnego sportu i przypominamy, że to już jutro o 12:00. Spokojnie, jeszcze nie mecz, ale jutro o 12:00 rusza oficjalnie sprzedaż biletów stojących na najbliższy mecz Toruń kontra Wrocław. Przypominamy, to już w niedzielę.
1: Jak już są bilety siedzące i stojące, to ja proponuję jeszcze takie tańczące. O. Dla tych, którym jest zimno, wiesz, którzy lubią się pobujać, no jak na przykład teraz do Drago Study Day, możemy sobie pośpiewać Maja Hi, Maja Ha i do przodu.

0: Klausa, Magnetic, to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami jeszcze Oskar Cyms. Nie musisz się bać i wy także nie musicie się bać. Jeszcze sporo dobrej muzyki przed godziną 9.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
17: O reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
19: 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia, na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone przed południem słabe opady deszczu. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Barometry pokazały 1017 hektopaskali, ciśnienie rośnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
20: To jest Radio Gra.

0: Tak wam gramy w Radiu Gra na 88,8. Zbliżamy się do 9, a pełne oczywiście najświeższe informacje w raporcie, ale taka ważna informacja na najbliższe, już nawet nie dni, a godziny, prawda?
1: Mm-hmm, bo jest... już jutro wieczorem się zadzieje zaćmienie słońca.
0: O, to co?
1: Tylko częściowe. W Polsce i w Toruniu będzie widoczne. Od 19.14 wypatrujcie, do 20 około ma się dziać. No i więcej szczegółów wiadomo. Właśnie na niebie.
0: Trochę chcieliśmy, tak, wystarczy patrzeć w górę. Trochę chcieliśmy ostrzec tutaj, bo są takie miejsca, na przykład ta wioska gdzieś pod Madrytem, gdzie tam podobno przez 1,5 minuty to petarda, bo pełne będzie widać zaćmienie.
1: Tyle turystów jedzie, że aż wojsko i policja się
0: mobilizuje. No właśnie, u nas aż tak pięknie to nie będzie spektakularnie wyglądało, dlatego, no żeby nie rozniecać tych apetytów trochę, możecie sobie na przykład odpalić przeglądarkę, wyszukiwarkę google.pl, wpisać zaćmienie słońca i zobaczyć, co wam się z ekranem zadzieje, czy to w telefonie, czy na komputerze.
1: A jak wam to nie zadziała, bo mi czasem nie działa, to można pooglądać sobie po prostu zdjęcia zaćmienia.
0: Albo rodzinnie razem tak. Oliwia czasami do mojego komputera zagląda. U mnie działa, u niej nie. Subskrypcji nie wykupiła na zaćmienie.
2: Radio Gra. Hity.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Jak tam zadziałało u was, czy nie zadziałało? Bo u Oliwii nadal nie działa. Jak wpisuje w Google zaćmienie słońca, to jej się ekran nie zaćmi.
1: Mój komputer po prostu ma zaćmienie.
0: Pewnie aktualizacja ci wpada. Za 3 dni zadziała.
1: No dobrze, akurat. No to w takim razie my się zbliżamy do godziny 9. Wysłuchujcie najświeższego raportu już za chwilę. O pełnej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl regulaminie.
9: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, 3 rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
10: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Naszelokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.
1: Godzina 9 wybiła, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
15: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. W Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. W zawodach bierze udział 46 pilotów z 8 krajów. Biało-czerwoni to aktualni mistrzowie świata, a Michał Wieczorek broni indywidualnego tytułu zdobytego w 2022 roku. Latanie precyzyjne to jedna z najtrudniejszych dyscyplin lotniczych.
16: Zawody te w lataniu precyzyjnym polegają na lotach samodzielnych. Pilot leci bez nawigatora. W samolocie są wyłączone wszystkie pomoce nawigacyjne, elektronika, tylko usolą się posługuje i mapą, którą sam wykreśla przed lotem. Są 3 konkurencje nawigacyjne i 4 konkurencje lądowań. Te lądowania odbywają się na specjalnym pasie lądowań. Wyznaczone są linie i tak dalej. Lądowanie na linii 0 za najwyższą ilość punktów.
15: Tłumaczył nam Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu i dyrektor tych mistrzostw. Zawody potrwają do 14 sierpnia.
2: Dzieje się na drogach.
15: Mamy informacje dla mieszkańców i turystów. W związku z organizacją Festiwalu Wisły oraz wydłużonym weekendem sierpniowym mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu w Toruniu. Już w najbliższy czwartek o 7:00 bulwar filadelfijski zostanie zamknięty dla aut na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. To ograniczenie będzie obowiązywać do 16 sierpnia do 19:00.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu coraz bliżej. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie prohibicji. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie.
8: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta,
15: mówił Kacper Wróblewski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: To będzie spokojny pogodowo wtorek w Toruniu. IMGW nie wydało żadnych komunikatów ani dotyczących upału, ani burz w naszym regionie. Jeżeli dzisiaj pokropi, to symbolicznie. Warunki biometeo będą obojętne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20, może 21 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Mam wrażenie, że jakiś taki zaćmiony jestem przez to nadchodzące zaćmienie. Mm-hmm. Ale pozdrawiamy wszystkich, którym to zadziałało. Cieszymy się. Pokażcie rodzinie, bliskim, znajomym, co się dzieje z ekranem. Taka mała rzecz, cieszy, nie?
1: Macie zaćmienie, jeszcze to proponuję kawkę, herbatkę.
0: Albo zdrzemnąć się gdzieś pod stołem, żeby szef nie widział.
1: Co to za rady? Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś. I Olo, do usłyszenia jutro z samego rana.

0: Ace of Base zawsze zapewniają beztroskę i przyjemne wrażenie. The Sign i Ace of Base w Radiu Gra. Jak tam, poranna kawka już wypita? Okazuje się, że to niedobrze. Posłuchajcie, co tam znowu wymyślili naukowcy. Poranna kawa wcale nie jest dobra. Lepiej nie pić jej przed 9 rano, tak radzi neurolog. Pierwszą kawę powinniśmy wypijać dopiero po 9:30. To dlatego, że rano, tak mniej więcej do 9, nasz organizm produkuje największe ilości kortyzolu, hormonu stresu, który i tak nas podkręca i kawa podobno nie jest potrzebna. Dopiero około 9:30 organizm zaczyna potrzebować dodatkowego kopa. Także już za chwileczkę będzie dobry moment, ale poza tym to nasza muzyka też daje kopa. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie za chwilę. Pitbull i Christina Aguilera.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.
14: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Hity pełne słońca ulepszają dzień na wakacjach, na urlopie, ale dzień w pracy też. Jest praca, jest płaca, ale niektórzy dostają pieniądze, mimo że już nie pracują, czyli emeryci. Uwaga, bo to jest rekord. Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? To dokładnie 54 tysiące złotych brutto miesięcznie. To najwyższa obecnie emerytura w Polsce wypłacana przez ZUS. To rekordowe świadczenie trafia do mieszkańca Śląska, który na swój przelew pracował przez ponad 67 lat i na emeryturę przeszedł dopiero jako 86-latek. Miałem w podstawówce kolegę, który na pytanie pani, kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz, odpowiedział emerytem. No, teraz to go rozumiem.
1: To jest Radio Gra.

0: Cudnie, cudnie, jak zawsze, kiedy w radiu słychać manam. Wyjątkowo zimny maj, no ale teraz mamy sierpień. Gdyby ktoś już myślał o Sylwestrze, to uwaga, aktualne wiadomości są takie, że to nie u nas, to nie w Toruniu odbędzie się Sylwester z Polsatem. Gdzie w tym roku, tego jeszcze Polsat nie zdradza, ale raczej na pewno nie na toruńskim rynku. No także trzeba znaleźć inny pomysł na przywitanie nowego 2027 roku, no ale mamy do tego jeszcze trochę czasu. Za chwilę najnowsza pogoda, a potem Enrique Iglesias.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
10: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: To będzie spokojny pogodowo wtorek w Toruniu. IMGW nie wydało żadnych komunikatów ani dotyczących upału, ani burz w naszym regionie. Jeżeli dzisiaj pokropi, to symbolicznie. Warunki biometeo będą obojętne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20, może 21 stopni.
2: To jest Radio Gra.

0: Grzegorz Chyży w Radiu Gra, zbliża się 10:00, już się stęskniliśmy do wiadomości. No to nadejdą za chwilę, punktualnie o 10:00, raport i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Chili Star Ray EMI. Oszczędna super hybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Chili Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Chili w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: Mamy dzisiaj wtorek, 11 dzień sierpnia, jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Paweł W., który w maju ubiegłego roku przygniótł małżeństwo samochodem do ściany przy klubie sportowym Czekociewskiej, doczekał się surowej kary 11 lat więzienia. Podejrzany miał do tego wypadku doprowadzić celowo po kłótni. Mężczyzna nie przyznał się do usiłowania zabójstwa, ale przyznał, że prowadził auto pod wpływem alkoholu. Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu nie jest prawomocny. Temat dokładnie opisujemy na gra.fm.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Trwa Festiwal Wisły. Za nami spotkania we Włocławku, w Stajenczynkach. Pojutrze wydarzenie dotrze do Torunia. W czwartek odbędą się m.in. targi produktów regionalnych, jarmark nadwiślańskie smaki i pierwsze bezpłatne rejsy dla publiczności.
14: 10. edycja jubileuszowa, święta naszego miasta w kontekście tego, co jest dla niej najważniejsze, co było dla niej najważniejsze w historii rzeki Wisły. Chcemy tą historię przypominać, jak się kształtowało miasto dzięki Wiśle, a z drugiej strony promować tą turystykę wodną i samo nasze miasto.
12: Zapraszał Rafał Pietrucień, wiceprezydent Torunia. Festiwal Wisły potrwa w naszym mieście do 15 sierpnia.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną. Rocznie w Polsce ma z niej skorzystać prawie 500 000 osób. Co pacjentom da taka karta?
15: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
16: Karta Edilo będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
15: Elektroniczna karta Edilo będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
12: Mówił Michał Dobrołowicz. Na toruńskim niebie będzie więcej przejaśnień. Jeżeli dzisiaj pokropi, to symbolicznie. Warunki biometeo są obojętne. Upał na razie opuszcza nasze miasto. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Według długoterminowych prognoz 30 wrócą do Torunia pod koniec tego tygodnia.
11: Już po 10:00, chyba pora na małą przerwę, pora na drugie śniadanie. No to smacznego, a do tego hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, witajcie na początek tej godziny. David Guetta i Run Run River.

0: ABBA w Radiu Gra. Chyba wszyscy albo prawie wszyscy przerabiali już taką sytuację. Idziemy do samochodu, a tu rysa po długości, albo na narożniku, na zderzaku. Ktoś nieumiejętnie wyjeżdżał z parkingu, albo ktoś zrobił to złośliwie. No i okazuje się, że być może wkrótce to już nie będzie problemem, bo Koreańczycy wymyślili taką przezroczystą powłokę ochronną, która, jak czytamy, może ulec samoregeneracji w zaledwie 30 minut po wystawieniu na działanie promieni słonecznych. Czyli ktoś przerysował ci samochód, nie przejmujesz się, bo jest pokryty taką właśnie powłoką. Samochód zostawiasz na pół godziny na słońcu i, mówiąc najbardziej obrazowo, lakier odrasta. No fajnie, fajnie, ale w tym wszystkim to nie tylko o to chodzi. Bo przecież jak ktoś nam porysuje samochód, to nie chcemy tylko, żeby nie było rysy. Chcemy też, żeby ten ktoś, kto nam porysował, cierpiał.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz.
12: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: To Flowrida w Radiu Gra. Otworzyłem sobie miejską toruńską stronę. Tu obok siebie dwie informacje. Po prawej przed nami jubileuszowy 10. Festiwal Wisp. No, że będzie wspaniale, że będzie parada mnóstwa pływających jednostek. A obok, po lewej stronie, rekordowo niski stan Wisły w Toruniu. No, to troszkę się obawiam, jak będzie z tym festiwalem Wisły, jak wody tak mało. Ale Festiwal Wisły 13, od 13, czyli pojutrze, no, jest szansa, że warunki się poprawią. Pogodę sprawdzimy za chwilę, a potem gramy dalej. Potem Laura Branigan.
1: Reklama.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
14: Po reklamie.
15: Na toruńskim niebie będzie więcej przejaśnień. Jeżeli dzisiaj pokropi, to symbolicznie. Warunki biometeo są obojętne. Upał na razie opuszcza nasze miasto. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Według długoterminowych prognoz 30 wrócą do Torunia pod koniec tego tygodnia.
2: To jest Radio Gra.

0: Wąsowskim.
1: Doda w Radiu Gra, chociaż w mediach coraz częściej piszą o niej Dorota R. Można poczytać o zarzutach, które stawia jej prokuratura. A, to teraz można zrozumieć, skąd to wybielanie siebie w towarzystwie piesków. Jak ktoś ma coś za uszami, to potem zawsze udaje niewiniątko. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Co jeszcze mamy do 11? Między innymi będzie Roxana Węgiel i już teraz Kaskada San Francisco.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
10: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdy

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: O reklamie.
2: Tu Radio Grana 88 i 8 FM. Mamy 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody. Słuchamy.
3: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. Według danych z IMGW stan wody w Wiśle w Toruniu wynosi 76 cm. To rekord. O sytuacji na rzece rozmawiamy dzisiaj z doktorem habilitowanym Marcinem Świtoniakiem, profesorem UMK z Katedry Nauk o Glebie i Ekologii Krajobrazu. Te dane nie oznaczają, że w najgłębszym miejscu Wisły jest 76 cm, przypomina jednak naukowiec.
4: Są miejsca, gdzie ten nurt jest silniejszy i gdzie dno jest zdecydowanie głębiej. To jest pewien stan umowny takiego bardzo niskiego stanu wody w Wiśle. No nigdy zera nie osiągnęliśmy, skoro ten rekord to jest 70-79. Myślę, że nawet gdybyśmy teoretycznie doszli do tego umownego zera, to nadal będzie w kilku miejscach jakieś tam cieki w dnie tego koryta Wisły będą płynęły.
3: Jesteśmy zaskoczeni, jak szybko pobiliśmy zeszłoroczny rekord niskiego stanu wody, bo jesienią odnotowano 85 cm. Teraz mamy poniżej 80, a jest pierwsza dekada sierpnia, dodaje profesor Świtoniak.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Miasto Toruń, powiat oraz Caritas Diecezji Toruńskiej podpisały ważne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Na mocy umowy Caritas został formalnie uznany za podmiot wspierający działania ratownicze i humanitarne w przypadku sytuacji kryzysowej. W razie czego Caritas udostępni swój potencjał organizacyjny i logistyczny, który obejmuje m.in. magazyny, chłodnie, zaplecze kuchenne, samochody dostawcze i osobowe, a także bazę noclegową. Chodzi o obiekty przy Szosie Bydgoskiej i Wyszyńskiego w Toruniu oraz w Przysieku, niedaleko naszego miasta.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Pracownicy szpitali nauczą się samoobrony. Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Zdrowia mają organizować ogólnopolskie szkolenia. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków.
6: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce.
3: Mówił Michał Dobrołowicz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
3: IMGW nie wydało dzisiaj żadnego alertu dotyczącego burz czy upałów. Przed nami kilka mniej dynamicznych pogodowo dni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Dzisiaj i jutro nie powinno intensywniej padać. We wtorek w najcieplejszym momencie termometry pokażą 20 stopni, a jutro 23-24.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
2: I już po 11 jesteśmy bliżej obiadu niż porannego wstawania. No i dobrze, witajcie, dzięki, że jesteście z nami w Radiu Gra. Hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, witajcie. Teraz Rihanna i Umbrella.

0: Tańcz ze mną.
1: FKFK. Zawsze fajnie cię słyszeć. Ewa Farna i Znak w radiu gra. Elon Musk. Każdy chyba słyszał o tym człowieku. Najbogatszy człowiek na naszej planecie. Ale uwaga, ten, który ma najwięcej forsy, mówi, że za 10 lat ludzie nie będą już potrzebowali pieniędzy. Że w 2036 kasa nie będzie nam do niczego potrzebna. No to ja mam taki apel. Panie Elonie, niech pan da przykład. I już dzisiaj pozbędzie się pieniędzy. My chętnie przyjmiemy, prawda?
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: To Shakira w Radiu Gra, a to Daj Daj to podobno znaczy mniej więcej tyle, co jazda. No i Iga Świątek jedzie ze swoimi przeciwniczkami i dojeżdża już do półfinału, a ten w czwartek, 13 sierpnia, przeciwniczką będzie Elina Svitolina. A propos jazdy jeszcze, czytam, że w Toruniu w trakcie kontroli prędkości policjanci złapali ponad 200 kierowców przekraczających limity. Funkcjonariusze skontrolowali w sumie 311 kierowców, z czego 235 osób nie stosowało się do obowiązujących ograniczeń prędkości. To, że kontrolowali kilka dni temu, to nie znaczy, że dzisiaj nie będą kontrolować, także wszyscy ostrożnie i uważnie i w związku z tym bezpiecznie. No to szerokości, teraz Elena i Mamma Mia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Margaret w Radiu Gra. Za chwilę potańczymy dalej, bo Sandra zaśpiewa Maria Magdalena, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
4: Nie zgadzam się.
3: Słucham?
4: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
3: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
4: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
18: IMGW nie wydało dzisiaj żadnego alertu dotyczącego burz czy upałów. Przed nami kilka mniej dynamicznych pogodowo dni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Dzisiaj i jutro nie powinno intensywniej padać. We wtorek w najcieplejszym momencie termometry pokażą 20 stopni, a jutro 23-24.
17: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: wtorek na pewno ma w sobie więcej energii niż poniedziałek, a my to jeszcze podkręcamy. U nas hity pełne słońca. Tuż po raporcie o 12:00 DJ Godzia i Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
1: I pomysłów.
0: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
1: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
0: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
1: Pelet oraz węgiel.
0: I wiele innych produktów.
1: Młyniec Skład Budowlany.
0: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl. Odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Po reklamie.
10: Zaczynamy raport w samo południe. Dzisiaj wtorek, 11 dzień sierpnia. Posłuchajmy co nowego, posłuchajmy prognozy pogody.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Ciągle jeździmy za szybko. Za nami ogólnoeuropejska akcja Prędkość. Mundurowi prowadzili liczne kontrole. Toruńska drogówka zatrzymała 235 osób, które miały zbyt ciężką nogę. Dwie osoby straciły prawo jazdy. Policja podkreśla, że nadmierna prędkość znacząco skraca czas reakcji i jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Przypomnijmy, że mundurowi prowadzą także wakacyjną mapę śmiertelnych wypadków w kraju. Tylko w te wakacje zginęło 165 osób, w tym 9 w Kujawsko-Pomorskiem.
12: To są wiadomości Radia Gra.
11: Toruń znowu jest gospodarzem międzynarodowego wydarzenia. W naszym mieście trwają samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. O tych wyjątkowych i wymagających zawodach mówi Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego.
13: Lot nawigacyjny, precyzyjny, polega na tym, że pilot musi lecieć na określonej wysokości i pilot na trasie musi odszukać zdjęcia, które ma w kabinie, jak i również znaki wyłożone z białych płócien. Jak leci dokładnie po tej kresce na mapie, to powinien wszystkie znaleźć. Są punkty kontroli czasu, a tolerancja, proszę Państwa, to jest 2 sekundy. Od lat nasi piloci polscy wiodą prym w tej dyscyplinie.
11: Do Torunia przyjechało w sumie 46 pilotów z Niemiec, Francji, Szwecji, Norwegii, Słowacji, Polski, a nawet Chin.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiS chciała umorzenia części zarzutów.
14: Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
11: Mówił Krzysztof Zasada. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno w naszym mieście padać. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek ma być cieplej niż dziś.
10: No to mamy po 12:00, wtorek zaczyna wchodzić w swoją najlepszą fazę w popołudnie. Fajnie, że jesteście z nami. Mariusz Pucyło, dzień dobry, hity pełne słońca w Radiu Gra i pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. 11 sierpnia imieniny mają Zuzanna, Klara i Włodzimierz. Wszystkiego najlepszego.

0: dwa, trzy, cztery. Przepraszam, że liczę po rusku, ale kalendarz podpowiada, że dzisiaj urodziny świętuje m.in. Anatolij Kaszpirowski. Rosyjski, no, podobno psychoterapeuta, podobno hipnotyzer, podobno bioenergoterapeuta, kończy 87 lat. 73 urodziny ma Steve Woźniak, jeden z założycieli firmy Apple, a 43 lata kończy Chris Hemsworth, czyli Thor w filmach Marvela. Urodzony dziś człowiek jest szlachetny, ale z drugiej strony dosyć wyniosły i pragnie dla siebie zaszczytów i uznania. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy i to można zaliczyć do zalet, natomiast jeżeli chodzi o wady, czasami bywa bierny. No ale chyba każdy tak ma, że czasem się po prostu nie chce. Pozdrowienia dla wszystkich świętujących dzisiaj urodziny. Za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: romantycznie się zrobiło. Gazebo i I Like Chopin w radiu gra. Kino pod gwiazdami to też jest romantyczna sytuacja. No i kino plenerowe w Toruniu powraca, uwaga, w trzech miejscach przez trzy dni. 13 sierpnia Zamek Krzyżacki o 21:00 film Dodek na froncie. Dzień później Zamek Dybowski i Człowiek z żelaza. 16 sierpnia Ratusz Staromiejski i Zapomniana melodia. Czwartek, piątek i sobota. Pogoda powinna dopisać, no i warto wiedzieć, że wstęp jest darmowy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Teraz Dawid Podsiadło.

0: wtorkowe popołudnie z Radiem Gra, u nas hity pełne słońca, a co tam tak naprawdę w pogodzie, co na toruńskim niebie, o tym za chwilę, potem gramy dalej, potem The Weekend.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Po reklamie.
15: 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno w naszym mieście padać. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek ma być cieplej niż dziś.

Lady Gaga w Radiu Gra, a ja mam jeszcze kilka propozycji na dzisiaj. Zaczynamy od koncertu Jakuba Gawrysiaka z pieśniami powstańczymi. Koncert pod hasłem Nasza mała dziewczynka z AK. To dzisiaj 17. Miejsce to dom Heleny Grosówny. W ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura dzisiaj fortepiany z Dalekiego Wschodu. W centrum Jordanki wystąpią muzycy z Azji. No i przypomnę, że jesteśmy gospodarzem 26. samolotowych mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym. Gdyby ktoś się ostatnio zastanawiał, co to tyle samolocików w okolicy, no to właśnie dlatego. Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro po 9:00. Mariusz Pucyło odmeldowuje się, teraz Samantha Fox. A co?

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrony.

0: elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest wtorek, 11 sierpnia w Radiu Gra, czas na raport o 13.
17: Michał Mrozak, dzień dobry, zapraszam na raport. Stan wody w Wiśle na wysokości Torunia jest rekordowo niski, spadł poniżej 80 cm. Dzisiaj o konsekwencjach takiego stanu rzeczy rozmawiamy z naukowcem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorem habilitowanym Marcinem Świtoniakiem, profesorem UMK. Czy mamy się czego obawiać?
18: Długofalowo tak, jest się czego bać, ponieważ to są stany długookresowe, coraz dłuższe, jak obserwujemy w ostatnich latach, i coraz bardziej rozległe pod względem obszaru. I to jest niepokojące. Sam bardzo niski stan wody w Wiśle to jest rzecz, powiedzmy, że normalna dla tego okresu roku, że w sierpniu w rzekach pojawiają się takie niskie stany, jest rzeczą normalną. Natomiast dosyć takie niepokojące na pewno jest to, że te niskie stany są coraz dłuższe i coraz rozleglejsze, jeżeli mówimy o terytorium całego kraju.
17: Jak zawsze w takiej sytuacji na Wiśle odsłoniły się piaszczyste łachy. Woprowcy z Torunia przypominają, że mogą być one śmiertelnie niebezpieczne.
19: Dzieje się na drogach.
17: Teraz pakiet informacji dla kierowców. Przypominamy o wyłączonym fragmencie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Na Chełmińskim Przedmieściu trwa remont ulicy i prace wodociągowe. Modernizacja torowiska tramwajowego postępuje z kolei na Skarpie. Z tego względu wczoraj zmieniła się organizacja ruchu na Konstytucji 3 maja. Zwracajcie uwagę na nowe znaki.
19: To są wiadomości Radia Gra.
17: Polska otrzyma kolejną pulę pieniędzy z KPO. Zielone światło dała Komisja Europejska. Chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na co pójdą te pieniądze?
20: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2,5 tysiąca złotych, a szkoły dostały ponad 16,5 tysiąca laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa.
17: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginią. Termometry w Toruniu pokazały już 20 stopni. Znacząco cieplej dzisiaj nie będzie. Na horyzoncie widać jednak powrót upałów do Torunia. To nastąpi w najbliższy weekend. Jutro słupki rtęci też zatrzymają się już maksymalnie na 22 kresce. Na niebie sporo chmur, ale nie powinno już dzisiaj padać. Warunki biometeo są obojętne.
16: Już po 13. Mariusz Skłodowski, dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak nastrój we wtorek? Pewnie zdecydowanie lepiej niż w poniedziałek, a z każdą godziną będzie jeszcze lepiej, uwierzcie mi. Hity pełne słońca już czekają. Drench Hill, Alex Warren, Gypsy Kings i Sam & Grace. Zróbcie głośniej.

0: Są ten Gracie Filip Lato 100%. Czy to muzyczna ikona? No na 100%. Maryla Rodowicz.
1: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Gra i zapraszam na mój koncert w Toruniu.
0: A to już w najbliższą sobotę o 18 w CKK Jordanki pod hasłem Niech żyje bal. Zresztą ten utwór często wskazywaliście jako na ten, który zawsze powinien pojawiać się na koncertach Maryli, bo jak ktoś nam napisał, to piosenka, która uświadamia, że trzeba każdą chwilę życia wycisnąć jak cytrynę, bowiem nigdy nie wiemy, ile tego balu życia nam zostało. A kolejne wejściówki na występ Maryli Rodowicz w Toruniu jeszcze dzisiaj do zdobycia. Będą także zaproszenia na występ naszych żużlowców oraz na wielkie pokazy lotnicze Copernicus Air Show. Ale wcześniej, bo już po krótkiej przerwie powrócimy do naszych przygotowań do rozpoczęcia wielkiej biegowej przygody. A muzycznie po przerwie Justin Bieber z Nicki Minaj i Robert Miles.

0: Robert Miles, Children w Radiu Gra. To propozycja nie tylko dla dzieci. Wczoraj postanowiliśmy zabrać się za bieganie. Zaczęliśmy od dobrego obuwia. A jaki jest ten kolejny krok? Radzi Sławek Konopka, organizator imprez biegowych.
1: Radziłbym zacząć od małych dystansów. Częściowo, czasowo coraz więcej jednostki obciążeniowe, coraz większe, coraz dłuższe dystanse, z coraz większą intensywnością, tak aby dojść do formy, która nas będzie zadowalać.
0: Jak to w życiu, z każdą dziedziną najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. A w Radiu Gra już teraz męskie granie orkiestra. Nareszcie.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokowocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na nasze lokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
2: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
7: Termometry w Toruniu pokazały już 20 stopni. Znacząco cieplej dzisiaj nie będzie. Na horyzoncie widać jednak powrót upałów do Torunia. To nastąpi w najbliższy weekend. Jutro słupki rtęci też zatrzymają się już maksymalnie na 22 kresce. Na niebie sporo chmur, ale nie powinno już dzisiaj padać. Warunki biometeo są obojętne.
8: To jest Radio Gra.

0: Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu Gra. Wczoraj rozpoczęła się toruńska naukowo-artystyczna wyprawa na Spitsbergen. Na jednym z jej punktów ma być występ formacji Organek u podnóża lodowca. Fajnie, ale posłuchajmy, jakie to niesie ze sobą komplikacje.
1: Musieliśmy ograniczyć oczywiście instrumentarium, bo przecież nie zawieziemy tam całego busa sprzętu. Tam w ogóle nie wolno się poruszać kołowo, ewentualnie saniami, ale ponieważ będziemy tam podczas takiego arktycznego lata, tam będzie około zera temperatura w tej chwili, to musimy to praktycznie przenieść na plecach, więc tego sprzętu będzie niewiele, ale to też jest ciekawe, bo to zmusiło nas do aranżacji de facto całego koncertu na zupełnie inne instrumenty i z jakąś taką inną emocją.
0: Mówił Tomasz Organek. Wspaniałych doznań i czekamy na filmową rejestrację tego przedsięwzięcia. A już teraz w radiu gra Avicii. Hey Brother!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlekpol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert. A.

0: nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
2: masz. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
8: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach 14 w Radiu Gra, czas więc na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. A na początku informacje dla uczniów z Torunia. Zakończyło się postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-27. W naszych miejskich placówkach są jednak jeszcze 154 wolne miejsca. 49 w liceach, 94 w technikach i 11 w szkołach branżowych. Wciąż jest więc możliwość podjęcia nauki na tym edukacyjnym poziomie, informuje toruński magistrat.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Przypominamy pasażerom komunikacji miejskiej, że trwają prace przy odnawianiu wiat na Alei Solidarności. To największy węzeł przesiadkowy w Toruniu. Na czas robót przystanek przeniesiono w okolice przejścia dla pieszych, patrząc od strony placu Not.
13: O tym się mówi w Toruniu.
12: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z Jerzym Wiśniewskim, prezesem Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu i dyrektorem trwających właśnie w naszym mieście samolotowych mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym. Jak wyglądają trasy przelotu zawodników?
14: To oni lecą też po linii łamanej, po różnych łukach, po prostych odcinkach. Trasa jest bardzo trudna, bo pilot dostaje jakby dane wcześniej w kopercie zalakowanej i on później ma godzinę czasu w specjalnym pomieszczeniu na to, żeby sobie przygotować nawigacyjny ten lot na mapie sobie przy pomocy suwaka lotniczego, logarytmicznego. Nie żadne GPS, żadne ten. Na tym polega trudność latania.
12: Dodajmy, że do Torunia przyjechało w sumie 46 pilotów. A teraz w raporcie informacje ze świata. Jedni wyjeżdżają, inni zaczynają swoją zmianę. 35-osobowy zespół polskich strażaków, którzy będą pomagać przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii, dotarł już na Półwysep Iberyjski. Gdzie teraz Polacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
15: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
12: Mówił aspirant Martin Halasz. Przed nami spokojne letnie popołudnie. Na toruńskim niebie nie będzie brakować chmur, ale parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Termometry pokazują 20 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, a upały wrócą do miasta w najbliższy weekend.
11: chwila po 14. Sierpień to ponoć szczyt sezonu weselnego i w tej godzinie postaramy się ustalić, ile powinno się dać minimum i ile maksimum.
10: Maksimum nie ma takiej liczby jak maksimum.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mandaryna, jeden z najgłośniejszych powrotów tych personalnych ostatnich lat. A skoro wokalne popisy Mandaryny za nami, to może warto przypomnieć także wczorajsze popisy naszych słuchaczy, którzy w walce o bilety na niedzielne starcie naszych żużlowców śpiewali ulubione prześpiewki.
1: Witam. Mi zawsze pani z muzyki stawiała dwóje w szkole, to co mam śpiewać? No to nie wiem, a pater toruj się, la la la la.
2: Wiara jest w nas, ten mistrza Polski nadszedł już czas teraz nawet.
3: Wiara jest w nas, mistrza Polski obroni czas. Wiara jest w nas, mistrza Polski obroni czas.
0: Tak jest, wiara z każdym meczem coraz większa, jak i ochota na bilety. Mam takie kolejne podwójne. Tym razem waszym zadaniem jest wskazanie żużlowca toruńskiego składu, z którym najchętniej spędzilibyście wakacje. Telefon 56 i od 6 do 0, a za chwilę muzycznie u nas i Sobel, i Tina Turner.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
11: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
14: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: lato w mieście.
1: Już dzisiaj o 17:00 koncert Jakuba Gawrysiaka z pieśniami powstańczymi w domu Heleny Grosównej pod hasłem Nasza mała dziewczynka z AK. O 18:00 w CKK Jordanki fortepiany z Dalekiego Wschodu. Natomiast w sobotę, tę świąteczną o 18:00 w CKK Jordanki z koncertem Niech żyje bal wystąpi Maryla Rodowicz. Już jutro niezwykła noc Perseidów. Nocny spacer fotograficzny na Zamku Dybowskim połączony z koncertem zespołu Runo. Początek o 19:15. Całość zakończy się około północy. A w czwartek do Torunia dotrze Festiwal Wisły na Bulwarze i Błoniach Nadwiślańskich. Mnóstwo stoisk, atrakcji i koncertów. I tak już w czwartek o 17:45 wystąpi Molly Malons, o 19:30 zespół Atlantyda, natomiast o 21:30 zespół Farbenlera.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

Enej skrzydla te ręce w Radiogram. Aż 650 milionów złotych, tyle ponoć wynosi różnica między kaucjami pobranymi przy zakupie napojów, a tymi, które konsumenci odzyskali po zwrocie butelek i puszek. Co nie oznacza, że cała ta kwota już przepadła. Część opakowań może nadal znajdować się w naszych domach i zostać zwrócona później. Niezłe inwestycje poczyniło nasze społeczeństwo. A w Radiogram do 15 kolejne hity od Miley Cyrus i Pitbulla.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy. Mega.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko to najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
1: Po reklamie.
4: Przed nami spokojne letnie popołudnie. Na toruńskim niebie nie będzie brakować chmur, ale parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne. Termometry pokazują 20 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, a upały wrócą do miasta w najbliższy weekend.
0: To jest Radio Gra.

0: i ból. Sam raz na wesela te królują, bo przecież sierpień ma literkę R, ponoć dającą szczęście i dobrobyt w życiu. A ile właśnie, już skoro mowa o tym dobrobycie, powinno się dać na prezent?
1: O, chrzestny to piątka z przodu, proszę panią. Takie reguły gry są. Czym więcej, tym lepiej dla młodych.
2: No to chrzestny to raczej daje sporo, nie? Mówię, ja od ciotki dostałem w 14 roku piątkę, no to było sporo. To zależy też od chrzestnego, nie? Jak się chrzestny poczuwa, to daje. Jak jest tylko na papierze, żeby był, no to wtedy może nie dać, albo dać mniej.
3: Moim zdaniem przysłowie tysiak musi być, ale wiadomo, to jest zależne od różnych czynników. Maksimum, nie ma takiej liczby jak maksimum.
0: Ach, te uroki bycia chrzestnymi. A w radiu gra już teraz Shakin' Stevens, Breaking Up My Heart.
4: Radio gra, hity, pełne słońca.

0: Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 290.

0: Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Po reklamie.
8: Już 15 w Radiu Gra, czas więc na najświeższy raport z trunia kraju i świata.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Przed nami 15 sierpnia. Dla wielu to będzie przedłużony weekend, a potem ostatnie 2 tygodnie wakacji. Apelujemy do kierowców o rozsądek na drogach. Na kujawsko-pomorskich ulicach do 31 lipca doszło od początku roku do 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, 92 zostały ranne. Rok temu w naszym regionie w tym samym okresie odnotowano 96 wypadków i 12 ofiar śmiertelnych. Ciągle jeździmy za szybko. Policja ujawniła w tym roku 99 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym oraz 95 poza terenem zabudowanym. Podczas wakacji zatrzymano także 700 pijanych kierowców.
10: To są wiadomości Radia Gra.
9: W Toruniu trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. W zawodach bierze udział 46 pilotów.
11: No mamy w tej chwili 46 najlepszych na świecie pilotów w tym lataniu precyzyjnym. No to są piloci z 10 państw. Ciekawostką mamy nawet ekipę z Chin. Gros tych pilotów to są piloci, którzy latają w liniach. I te zawody są też skrócone teraz. O jeden, niemalże 2 dni, bo oni wszyscy są potrzebni tam gdzieś tego i nie dostają takich urlopów i tego. No w każdym razie fajnie się to odbywa. Ludzie są w tej chwili zachwyceni, ci, którzy są tu pierwszy raz.
9: Mówił nam Jerzy Wiśniewski, prezes Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu oraz dyrektor tych mistrzostw.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Czy doczekamy się niższych cen na stacjach paliw? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli pakiet CPN wróci, to w okrojonej formie. Na co mogą liczyć kierowcy?
12: A prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie.
9: Mówił Igor Skrzypek.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Zapraszam na raport sportowy. Na początku żużel. Zespół Celfast Wilki Krosno zdecydował się na wzmocnienie składu przed decydującą fazą rozgrywek drugiej Ekstraligi. Do drużyny dołączył 20-letni Nikolaj Heiselberg, duński żużlowiec wypożyczony z klubu sportowego Toruń. Siatkarze w dobrych nastrojach zaczynają zgrupowanie w Zakopanem przed Mistrzostwami Europy. Ligę Narodów wygraliśmy, a mistrzostwo od 9 września. Siatkarki za to dzisiaj wieczorem zaczynają w Koszalinie Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, pierwszym rywalem kadra Ukrainy, prowadzona przez polskiego szkoleniowca Jakuba Głuszaka. Mecz o 20:30. Dla kibiców to okazja, by zobaczyć nasz zespół na parkiecie w Polsce. Dla trenera Stefano Lavariniego ostatnia szansa, by sprawdzić, czy zespół jest gotowy na Mistrzostwa Europy. One wcześniej niż u panów, 21 sierpnia. Zwycięzca wywalczy kwalifikację olimpijską do Los Angeles.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą chmur, po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Zuzanna, Klara i Włodzimierz mają dziś imieniny, dziś także Dzień Konserwatora Zabytków, a w mieście takim jak Toruń jest ich naprawdę bardzo wiele. Wszystkiego najlepszego od Radia Gra specjalnie dla Was. Już teraz Wake Me Up Before You Go Go.

0: Of Monsters and Men, Little Talks, czyli hit pełne słońca w Radiu Gra. Pogoda ma dopisywać i warto także dopisać się do rzeczy, które trzeba pamiętać w ciągu najbliższych dni, o tym, że w związku z rozpoczynającym się Festiwalem Wisły będą obowiązywać ograniczenia. Od czwartku, czyli 13 sierpnia, od 7 nad ranem do niedzieli 16 sierpnia do 19 zamknięty będzie odcinek Bulwaru Filadelfijskiego od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Przejazd tym odcinkiem nie będzie możliwy. Za to Wisłą tu będzie wiele możliwości, tylko żeby ten poziom był nieco wyższy. Hity na wysokim poziomie, za to po przerwie w Radio Gra. Między innymi od ekipy Kacperczyk z Vito Bambino.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
4: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.
18: Bo to nie jest

0: Paul Young, Come Back and Stay w Radio Gra, kolejny z wakacyjnych hitów z magicznej epoki lat 80. A Ewa Swoboda, o czym już was informowaliśmy, z kolejnym sukcesem w swojej karierze, tym razem zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ale nie wiem, czy zauważyliście, co się zmieniło. To pierwsze takie mistrzostwa. Koniec z ujęciami, których nie postydziłby się podrzędny paparazzi. Mistrzostwa Europy tym razem z nowymi twardymi zasadami telewizyjnymi. Europejska Unia Nadawców wyrzuciła do kosza powtórki w zwolnionym tempie i podglądanie zawodniczek z dziwnych kątów. Koniec więc z tanią seksualizacją. A my dostajemy na ekranie wreszcie to, o co w tym wszystkim chodzi. Czysty sport. I bardzo dobrze. Królowa sportu w końcu ma wyglądać po królewsku, bo na bieżni liczą się wyniki, a nie wymiary.
1: Reklama. Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
8: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
14: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą chmur. Po południu nie powinno jednak padać. 21 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Środa będzie pogodowo podobna do tego wtorku. W czwartek i w piątek będzie już cieplej niż dzisiaj. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrids. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
4: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Festiwal Wisły nadciąga po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
4: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
3: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
4: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
3: Brzmi idealnie, muszę to zobaczyć.
4: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport z kraju i ze świata.
3: Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
4: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone.
3: Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
5: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
8: Przed nami dość chłodna noc w Toruniu. Termometry pokażą momentami tylko 10 stopni Celsjusza. W środę w mieście słupki rtęci zatrzymają się tak na 22-23 kresce. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
2: I już po 16 i to brzmi całkiem dobrze. Jeszcze tylko środa, czwartek, piątek i weekend, i to jeszcze świąteczny. A my fajnie gramy. Już teraz Shakira, Daj, a później Bonfunk MC, Something Going On. Pamiętacie?

0: Enrique Iglesias, Bailamos w Radio Gra. Przypominam, że w niedzielę wielki hitowy pojedynek na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmować będzie Betard Sparte Wrocław. Początek meczu 19:30, ale warto być przy stadionie znacznie wcześniej, bo od 14 do 17:30 potrwa akcja krwiodawstwa, a od 16 do 19 specjalna strefa kibica. A już teraz kolejne podwójne zaproszenia na niedzielny mecz dla tych, którzy uzupełnią hasło w sposób najbardziej kreatywny. Kocham Speedway, bo... No właśnie, dlaczego? 56 od 6 do 0, a za chwilę w radiu gra Taylor Swift i Lady Gaga.
1: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
2: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski!
3: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
2: Zapraszamy!
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Lady Gaga, gwiazdy w radiu gra, a już jutro dwa wyjątkowe zjawiska. Po pierwsze, zaćmienie słońca, w Polsce widziane tylko jako częściowe, i sam proces rozpocznie się między 19.10 a 19.20, ale ponadto noc z 12 na 13 przyniesie nam szczyt aktywności Perseidów. Eksperci twierdzą, że będzie można zobaczyć nawet do 100 spadających obiektów na godzinę. Gdzie to obserwować? Najlepiej podczas nocnego spaceru fotograficznego na Zamku Dybowskim od 19.15 do samej północy. Doskonała okazja, by uchwycić spadające gwiazdy na fotografiach, czy po prostu odpocząć pod rozgwieżdżonym niebem, a do tego posłuchać muzyki fenomenalnej toruńskiej formacji Runo. To co? Widzimy się na Zamku Dybowskim?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pięknie zagrane. Chris DeBarg, High on Emotion w Radiu Gra. Nie wszyscy pewnie pamiętają, że córka Chrisa DeBarga, Rosanne Davison, w 2003 roku zdobyła tytuł Miss Świata, zostając pierwszą Irlandką w historii z tą koroną. A do 17 w Radiu Gra kolejne wyjątkowe głosy i niezapomniana chociażby Bonnie Tyler.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga!

0: 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Nasze lokalne.pl to miejsce, gdzie odkryjesz wyjątkowe produkty prosto od rolników i lokalnych wytwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Świeże warzywa i owoce, tradycyjne sery, aromatyczne wędliny oraz domowe przetwory powstają z najwyższej jakości surowców pochodzących z lokalnych upraw i gospodarstw. Wejdź na naszelokalne.pl, odkrywaj smaki Kujaw i Pomorza.
6: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Przed nami dość chłodna noc w Toruniu. Termometry pokażą momentami tylko 10 stopni Celsjusza. W środę w mieście słupki rtęci zatrzymają się tak na 22, 23 kresce. Na niebie, podobnie jak dzisiaj, spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
13: To jest Radio Gra.

tabletka. Dwa dni w Radio Gra, a za trzy dni, w sobotę 15 oczywiście, święto Wojska Polskiego, także w garnizonie Toruń. Całość rozpocznie się od mszy świętej w kościele garnizonowym o 10.30. O 11.30 przemarsz pod oddział pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o 12.00 rozpocznie się uroczysty apel. A już teraz w Radio Gra. Rod Stewart.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Euro na wszystko cię stać.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Po reklamie.
3: Wtorek, 11 sierpnia, jest 17 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
4: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, zapowiedział premier przed posiedzeniem rządu. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do afery powodziowej. Chodzi o rzekome nadużycia związane ze wsparciem poszkodowanych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5

0: pół miliona złotych miało trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski wsłuchał się w wypowiedź premiera. Witamy.
1: Zgadza się. Dzień
0: Jak szef rządu tłumaczył fakt nadużyć?
2: Z wypowiedzi premiera wynika, że nie był zaskoczony informacją o nadużyciach. Donald Tusk twierdzi, że przy takiej skali pomocy było to możliwe.
3: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
2: Jednocześnie Tusk o związku wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicją Obywatelską mówił tak, tu cytat, sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna są delikatnie mówiąc przesadzone.
0: Premier poinformował też o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Nad Wartą w Poznaniu ekologia jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Trwa tam akcja, która ma pokazać mieszkańcom, że można połączyć aktywny wypoczynek z dbaniem o wspólne dobro, jakim jest rzeka.
4: Będziemy edukować poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez różne quizy informacyjne, edukacyjne, czyli można powiedzieć, że poprzez zabawy. Nie będziemy przepytywać tak konkretnie mieszkańców jak w szkole, ale będziemy chcieli poprzez takie działania właśnie delikatne, edukacyjne zabawić się z nimi i sprawdzić tą wiedzę mieszkańców.
0: Zapowiadała Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Jakie są prognozy pogody na najbliższy przedłużony weekend? Do Torunia mają wrócić upały, ale do tego czasu czeka nas jeszcze kilka po prostu letnich dni. Jutro termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, pojutrze 24. Na horyzoncie nie widać ani burz, ani intensywniejszych opadów deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Wtorkowe popołudnie nabiera rumieńców już po 17. Teraz dobra informacja. Książka Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych znalazła się w zestawieniu 50 najważniejszych książek w historii według brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. A u nas muzycznie Ace of Base i cóż, że ze Szwecji.

Grenady i Mano L, Single Ladies w Radio Gra na wtorkowe, popołudniowe powroty. Wspominam na początku tej godziny o sukcesie Olgi Tokarczuk i pojawieniu się jej książki w prestiżowym zestawieniu. To a propos książek. Książnica Kopernikańska w Toruniu informuje, że 14, 15 i 16 sierpnia wszystkie biblioteki Książnicy Kopernikańskiej w naszym mieście będą nieczynne.

0: One Republic, Counting Stars. Liczenie gwiazd, jutro liczenie Perseidów, spadających gwiazd, a gwiazdy pewnie pojawią się także na kolejnym koncercie pamięci Grzegorza Ciechowskiego. In Memoriam, 25. edycja festiwalu piosenki Grzegorza w Tczewie 29 sierpnia. I tu ważna informacja, wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli ten ostatni weekend wakacji spędzić przy tych wyjątkowych dla nas dźwiękach, no to wyprawa do rodzinnej miejscowości Grzegorza jak najbardziej wskazana. Ale pamiętajcie, że w niedzielę 30 widzimy się już na Copernicus Air Show. A za chwilę w radiu gra kolejne gwiazdy: Elton John, Marshmello i Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: O reklamie.
14: Jakie są prognozy pogody na najbliższy przedłużony weekend? Do Torunia mają wrócić upały, ale do tego czasu czeka nas jeszcze kilka po prostu letnich dni. Jutro termometry w mieście pokażą w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, pojutrze 24. Na horyzoncie nie widać ani burz, ani intensywniejszych opadów deszczu.

0: Klasyka lat 80. w Radiu Gra Starship. Nothing's gonna stop us. Nauczę, nic nas teraz nie powstrzyma. To takie przesłanie na niedzielny pojedynek naszych żużlowców z Betard Spartą Wrocław. Mariusz Skłodanowski na dziś. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia. Do jutra, do 13. Wtedy też będą wejściówki na żużel.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałem studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
9: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
10: Nie widzę żadnych słabych stron.
9: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Reklamie.
13: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
14: Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. Krzysztofie,
15: dzień dobry.
14: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
15: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu.

0: Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
1: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległ w tej sytuacji uchyleniu.
0: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
2: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia.
3: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
4: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
3: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
5: Przed nami spokojna, ale chłodniejsza noc. Termometry mogą pokazać tylko 10 stopni Celsjusza. Raczej nie powinno padać. W środę parasole też nam się nie przydadzą. Upały wrócą do Torunia, ale dopiero w weekend. W środę w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a w czwartek na 25.
6: Od świętej Klary są już ładne dary. To wiadomość dla tych, którzy muszą wyjechać dzisiaj w pole, no bo przecież żniwa w trakcie. No to miłej pracy i mam nadzieję, że będziemy wam towarzyszyć także w czasie żniw, gdziekolwiek będziecie z Radiem Gra, w mieście, poza miastem, gdzieś daleko, gdzieś blisko. I tak Klara ma dzisiaj imieniny. Przemek Grybowski z wami. No i na świętowanie męskie granie orkiestra.

0: Ramię w ramię na muzycznej scenie Vicky Gaborikaja, przed chwilą w Radiu Gra, a już za kilka chwil będziemy na Ibizie z ekipą Venga Boys. We go into Ibiza, no bo jutro Ibiza i Majorka to będzie epicentrum wydarzeń, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, bo tam zaćmienie będzie całkowite i to w trakcie pięknego zachodu tuż nad horyzontem. No pozdrowienie, jeżeli akurat będziecie na miejscu. Więcej o tym za kilka minut u nas.
1: Reklama.
2: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Moves Like Jagger, Maroon 5 i Christina Aguilera z nami na wakacjach. No i pozdrowienia jeszcze raz dla tych, którzy w Hiszpanii będą na wakacjach, w szczególności jutro, no bo tam będzie widać to najlepiej, zaćmienie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. Przez część Hiszpanii przyjdzie całkowite zaćmienie. Władze spodziewają się ogromnego zainteresowania. Nawet 6 milionów osób jutro przy plażach w trakcie zachodów słońca, a epicentrum tej kosmicznej imprezy ma się odbywać na Majorce oraz Ibizie. No to u nas teraz też będzie taki klimat imprezowy, ibizowy, bo mam dla was nowość w Radiu Gra, Alesso i One Republic, ich In Your Eyes.

Set Girls, nasza nowość Bimireksa i David Guetta. Jutro zaćmienie słońca, a dzisiaj też warto spojrzeć w niebo, bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów w roku na obserwowanie Perseidów. Ja próbowałem, jakoś nie widziałem spadającej gwiazdy, może było za dużo chmur. No to może dzisiaj się uda, trzymajmy za to kciuki.

Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: rabatów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Przed nami spokojna, ale chłodniejsza noc. Termometry mogą pokazać tylko 10 stopni Celsjusza. Raczej nie powinno padać. W środę parasole też nam się nie przydadzą. Upały wrócą do Torunia, ale dopiero w weekend. W środę w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się na 23 kresce, a w czwartek na 25.
7: To jest Radio Gra.

0: Piosenka o śpiącym lwie dla wszystkich, którzy musieli się zdrzemnąć dzisiaj przed wieczorem. No fajnie, że jesteście już na fali. Tight Fit przed chwilą. Zostańcie z Radiem Gra. Wróci klubowa ekipa z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel, no i Avicii. A czy są ze mną fani Sandry? To też przed wami dosłownie za kilka minut już w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
7: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
6: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Obudź mnie proszę, no to pobudzamy się wieczorowo. Avicii i jego klasyk w Radiu Gra. Witajcie na wakacjach po 19:00. Jak i ja mam tutaj dla was klasyk. Lata lecą, a do house'owego Lady od Modzi otańczymy aż do dzisiaj. Ale teraz na naszym winylu Sandra, bo mam tutaj jej hity przecież na czarnym krążku. No to leci kolejny hicior w Radiu Gra, który polecam na lato. In the heat of the night.

Te numery znają boomersi, milenialsi, ale zetki też do tego tańczą. Klasyk od Modzi, Old Lady. No tak to się mówi, wiecie, współcześnie, bo kiedyś to się mówiło po prostu młodzież i stare pryki. Może powinniśmy wrócić do tego. No to za chwilę i dla młodzieży, i dla, no powiedzmy sobie, średnich pryków też. Świeżo od ekipy Shaus. No świeżo w porównaniu z hitem Lady, niedawno na listach przebojów Only You.

0: Pięknie to brzmi, wieczorowo na wakacjach. To Savage i jego Only You, tylko ty jesteś moją największą gwiazdą. No dzisiaj wieczorem także spadające gwiazdy, bo Perseidy będą lecieć z nieba. Tylko gdzie patrzycie, żeby coś zobaczyć? Nie trzeba patrzeć w jedno miejsce. Nazwa Perseidy pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo właśnie stamtąd pozornie nadlatują meteory, ale zobaczyć je można praktycznie w dowolnej części nieba. W szczególności, jeżeli macie bardzo czuły telefon, to polecam robić zdjęcia z naświetlaniem. Zazwyczaj jest tak, że na smartfonie widać więcej tych gwiazd. Teraz kolejna w Radiu Gra. Tame Impala i jego remix Dracula.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Polskę to Dawid Podsiadło i jego wakacyjny hit w Radiu Gra. A wiecie, że wakacje mogą zacząć się od nosa? Dosłownie, bo zapach miejsca bardzo mocno łączy się z pamięcią. Dlatego na przykład aromat kremu, morza albo lasu potrafi po latach błyskawicznie przywołać wspomnienia konkretnego wyjazdu. A czy muzyka też może w drugą stronę przywołać zapachy? No spróbujemy wykonać taki eksperyment, słuchając Bruno Marsa za chwilę.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Oda, czy można powiedzieć, że to taka nasza gangsta ciotka? No może, bo przecież krążą tam różne poważne zarzuty wobec Doroty R. Tak więc gangsta ciocia przed chwilą. A za chwilę imprezowy wujek w Radiu Gra.

0: expert.pl.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

Release Me to Agnes, która wciąż przyciąga jak magnes. Radio gra też. Witajcie po 20. Przemek Grabowski z wami w złotej godzinie na wakacjach. Za chwilę Paweł Kukiz i piersi. A ty całuj mnie. Chyba każdy zna. No to przypomnę za chwilę, jeżeli już nie pamiętacie. A teraz kolejny house'owy klasyk Daft Punk. To oczywiście ci zawsze w kaskach. Get lucky, get lucky.

0: It's my life, doktor Alban na wakacje. Czy wybieracie się niedługo może na plażę? To uwaga, bo na plaży łatwiej zgubić poczucie czasu. Dosłownie, bo brak typowych punktów dnia, pracy, spotkań, dojazdów czy obowiązków sprawia, że podczas urlopu rzadziej kontrolujemy godzinę. To się chyba sprawdza, jak to się mówiło, szczęśliwi czasu nie liczą. Najlepszy wakacyjny zegarek to chyba jednak ten zostawiony w pokoju. Nie liczymy uciekającego czasu, mamy jeszcze sporo wakacji i mamy kolejne wakacyjne nowości w Radiu Gra. Wróciła Madonna plus DJ Martin Garrix. Polecam wam ten kawałek. Biza.
1: Love is the strange thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

to Sean Baker w wielkim hicie w Radiu Gra. On pewnie też będzie oglądać niebo, no bo przecież spadają Perseidy. Jeżeli nie udało wam się zobaczyć spadających gwiazd wczoraj, nie uda się dzisiaj, to spokojnie, bo maksimum roju Perseidów w tym roku przypada na 13 sierpnia, a przy dobrych warunkach będzie można zobaczyć właśnie 13, nawet ponad 100 meteorów na godzinę, tak więc na pewno się uda.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Po reklamie.

International Love, Pitbull i Chris Brown u nas na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00, już po zachodzie. No jutro piękny, chyba najważniejszy zachód tych wakacji, z całkowitym zaćmieniem w Hiszpanii. Ja tak z ciekawości sprawdziłem, czy można jeszcze dolecieć na przykład do tej Hiszpanii, gdzieś na Majorkę, na Ibizę, tak na jutro. Są takie połączenia last minute, ale powiem wam, to nie są tanie rzeczy, nie wiem, chyba lepiej będzie to wszystko pooglądać sobie w internecie. Teraz Lubega u nas wieczorowo na wakacjach.

grupy Roxette o tym, że wiadomo, samochodem można jechać po prostu celowo, gdzieś tam do celu, ale można też dla czystej przyjemności bezcelowo, tak jak często zdarza się wieczorowo na osiedlach. Joyride od grupy Roxette, tylko jak planujecie takie bezcelowe jeżdżenie, to nie za głośno. No dajcie sąsiadom trochę pospać. Ja wiem, że macie grube tłumiki, że tam wszystko sobie wieś tuningujecie, ale już no bez przesady. Teraz numer, który też warto zabrać do auta, w szczególności jak można przetestować dobry sprzęt. Nowość, jaką przynosi Anima, jego Beautiful.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Radio100.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Na Neon też będzie patrzeć w niebo, to na pewno. No i jeszcze ciekawostka na kolejny wieczór i noc spadających gwiazd. Perseidy wpadają w atmosferę z prędkością około 59 km na sekundę. Czyli zanim zdążysz powiedzieć, patrz, spadająca gwiazda, to ona już dawno jest gdzieś tam daleko. I nie zapominajcie, jeżeli się zobaczy taką spadającą gwiazdę, pomyśleć życzenie. Tylko proszę nikomu nie mówić, bo inaczej się nie sprawdzi.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem,

0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: Biedrama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
3: To jest Radio Gra.